Yabona ke uzosithola kwi-Fusion sikhona, usithole laphana ke kumasikhandi sikhona, usithole nalaphana ke kwi-Afropop sikhona, usithole nalaphana ke kwi-Afro Jazz sikhona. Ey, ayi, sikhona yonke indawo. Sikhona yonke indawo. Unomeva, nangunomeva, Busi Mhlongo, nomeva. Come on, Busi. Hoy, bu, afuna ukusukuthola.